0: Bien.
1: Un sonido que envuelve tus oídos. Ruta Norte FM.
2: Te acompaña toda la noche con buena música. Buena música. Buena música.
3: Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny.

0: pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną.
1: Somos Ruta Norte FM. Noticias y buena música para las regiones de Atacama y Coquimbo, con cobertura efectiva. Inicio de espacio publicitario en Ruta Norte FM.
2: Este viernes
3: a las 7 de la tarde
2: y los sábados
3: a las 6 de la tarde,
2: Ruta 80. Pablo Hidalgo te llevará por el camino correcto hacia los recuerdos de los 70. 80. 90. 90 en Ruta 80. No lo olvides, viernes 7 de la tarde y los sábados a las 6 de la tarde. Ruta 80, aquí en Ruta Norte FM.
1: Terminó de espacio publicitario en Ruta Norte FM.